Jamana ni jenga kidelam duondi ndogo na faina kirelam Yema me welto kharje tulie khade mo jeba